Tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, tak it, t